0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Zero! Minsan numero, minsan love life ko.
4: Hugot more!